0: 见过炮弹吗？
1: 见过。
0: 你还真是见多识广。那你见过人肉炮弹吗？
2: 他不是步兵。
3: 什么？
4: 走！
3: 快追！给我追！
5: 快快快！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追！快追